Urdziemy zaraz na jasną sztuką i web radio. Urdziemy zaraz na jasną sztuką i web radio i netzwerk. Urdziemy begrüßen erstmal alle Zuhörer, die vielleicht weiter in der Zuhörer. Natürlich auch in unserem hauseigenen Chat. Unsere